0: Epidemic.
1: E pa nepot nek ki dwa pran mikro an men. Nek yo gen folye atis. Nek yo